Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Penso con sueño para sí.